0: asori nwum o muntie
1: emre nyina se o
0: tie tie tie tie
1: tie
0: akoko ni kra odie ani obreku odie nse